0: ama me ne hu yɛnuadeɛ hɔ yɛbɛto bɛrema ɛho nyuma o nokwasɛm sɛ wɔyɛ adwuma pa wɔyɛ hɔ ɛdeɛ deɛ ne bɛhyɛ no anaa mu wɔyie ne adɔyɛ a wɔde adɔ yie sɛ nka ɔdeɛ ɛbɛyɛ adwen baako ne ama ne nkwagye kuruwa no so abɔdidi sɛ nyame
1: nokwasɛm sɛ

dɛ mayɛ ndzɛmɛ pii dze tia wo. Sodzo twa sɛ ne nyina bɛkyerɛkyerɛ. Fa kyɛmadze, mannom ho awura, nsɛdansɛ yɛ m.